0: Bueno, Nelly, ya sabes, aquí estoy en Medallo, cuando quieras venir me avisas.
1: Quiero.
0: Toca muy bonito.
2: Cada vez que pienso en ti.
3: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.